0: Krisis was the one of the first Polish new wave group. They were playing in Warsaw. That, what you have heard, were recorded in 1981, in summer 1981. And these songs are the last pieces by Krisis, because Krisis doesn't exist anymore.
1: Na zszyte w formie książeczki białe kartki papieru wklejają swoje zdjęcia. Zdjęcia rodziców, rodzeństwa i przyjaciół. Tekst książeczki dzieci nagrywają na taśmę magnetofonową, a następnie po przepisaniu na maszynie wklejają obok zdjęć.